Ja cię lubię, wiedzę, Buciera, a mniej jak zajtra. Lubię cię stale, więc zawsze, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a w ogólnym świecie, którzy chcą po sobie nieco zanichać. Nieco piękne, a niezapomnienie. Aby się ich zapamiętał les, woda, kamienie i trawa. Aby się ich zapamiętała zem, a ludzie.